Czarne czolczolo doszło, mają siwerne hujne posodzio. Ide, ide, ide, dziele róża, siwe, dele, nujda, rygi, hoza. Na czarne czolczolo doszło, mają

0: zabić, bo piosenkę moją ukradł i bezczelnie śpiewał.
1: Here we go!
2: O, Dirsig, Legium Zeni.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fondo Radio.